0: Dobrodošla skrivnost in ob 20.30 koncert Lana Hrvatin ter Kristina Čok. Preživite poletje v parku Pietro Coppo ali letnem kinu Arigoni Izola. Vstopnine ni.
1: Poletje.
2: Poletje na Kaprisu.
1: Poletje na Kaprisu.
2: Salida del vuelo con destino a la ciudad.

0: Michael Patrick Kelly.
1: To je kapris.
2: Morje, voda in sladoled.
3: Volet je zakon.